0: se malaria chiwa enye yade enko na de brewu ese wona wasunjie ene womre
1: nika is hot
0: e basa wuntumi nko adwuma enye me hu hia pa.